0: srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
3: Dobrý večer. Pondělek 27. lipca 2026 roku. Imeniny Julii i Natálii. Před mikrofonem vítá paňstva Sabina Vojnar i zaprášá do vysluchania vydařeň. Aktuálnosti Českého rádia v Ostravě. Špítal v Třincu i špítal v Těšině tvořen spolné česko-polský slovník medičný. Má on pomoc s personálový v latvějším rozumění dokumentov i vyniku v badání v druhém jazyku. To duže u Latvěně, bo obě placovky bardzo často opěkují se pacientami z druhé strany granici. Podkreslá špitalný řečník prav pacienta Václav Polok. Na cmentářů v Novém Bogumíně přibylo právě 100 nových míst na urny se ščontkami zmarlých. Město zakončilo budovem 4 nových bloků tzv. Kolumbárium, díky čemu jeho pojemnost podvojila se dopravě 200 míst. Zainteresovaní mohou už vynajmovat nové skrytky. Jak překázala řečníčka úřadu města Jana Končítková, investice koštovala ponad 1 000 000 korun. V Třincu nebora hruša díše budova nového vodoťongu. Práce potrvají do konce května přešlého roku. Věnkšoť růžu zostane položena bez konečnosti rozkopivania druh, jednak na některých odcinkách pojavím se lokálne zapnutia jezdní. Jak překázal řečník úřadu města Stanislav Cislar, ruch dla pěšech bude celý čas zachovaný.
0: Přechodíme do servisu záloža.
3: Gorolskému švěntu tradičně bude tovařešit výstava překotovaná přes ošrodek dokumentacijny Kongresu Polaków. Kto tým razem bude jej bohaterem? Na to pytanie odpowie autor wystawy i szef ośrodka Marian Stefek.
4: W tym roku będzie Paweł Lipka, bo przypada 70. rocznica właśnie jego śmierci. Zmarł w 1956 roku, a urodził się w Gońskiej w 1883. Był nauczycielem, zaczął uczyć w Rychwał, gdzie później w Karwinie na Henryku, w Karwinie Solcy, później został kierownikiem szkoły w Piosecznej, a w końcu kierownikiem szkoły w Piosku i tutaj właśnie uczył najdłużej. Pracował również w filii, czyli w ekspozyturze tej szkoły, czyli w Szkole Ludowej na Bagińcu, a w latach 38-39 był dyrektorem szkoły w Jabłonkowie. W czasie II wojny światowej był więziony w obozie koncentracyjnym Oranienburg. Po wojnie niestety już nie wrócił do zawodu nauczycielskiego. Pracował w firmie Pilana.
3: V Českým Těšině trvá remont ulice Božka i łączącego ulice Božka i praskom odcinka ulice Štefanika, mluví viceburmistr Vítslováček z partii KDU ČSL.
5: V tom centru města, to znači ulica Božka, Praska, Štefanika, byly takými centrálnymi komunikacjami, na kterých byl bardzo duży ruch samochodów, połączenia autobusowe, to wiemy, že już ten stan byl bardzo, bardzo nieładny i musieliśmy przyjść do zupełnej rekonstrukcji. Tutaj częściowo już połowę ulicy Bożka mamy gotową, teraz już druga połowa, to połączenie pomiędzy Bożka i Praśką, to znaczy ulica Stefanika teraz przechodzi tym remontem, no to chcemy, żeby z tego początku nowego roku szkolnego co najwięcej tych prac budowlanych było ukończonych, żeby ten ruch, na który byliśmy przyzwyczajeni, wracał do stanu normalnego.
3: Członkowie Beskidu Śląskiego bardzo aktywnie spędzają wakacje, zarówno turyści i kolarze, jak i sportowcy, mówi prezes organizacji Halina Twardzik.
6: Turyści organizują prawie że każdym tygodniu dwie imprezy, bo mamy wtorkową wycieczkę i potem sobotnie mamy środowe tak zwane spacery. Nie zapomnijmy o tym, że kolarze jeżdżą. Jeżdżą teraz w takich małych grupkach, zróżnicowanych wiekiem. Jeżdżą starsi, średniacy i jeżdżą młodzi. Młodzi mają ambitne plany, jeżdżą długie trasy i jeżdżą po górach. Takie rajdy szosowe. No a sportowcy szykują się do igrzysk, bo pod koniec wakacji odbywa się w Ustce tym razem dla zmiany igrzyska polonijne i właśnie w tej chwili jest to w fazie akceptacji tych zgłoszeń.
3: Vítam vás ještě raz na naší anténě. Dziś 27. lipca sprawdzamy kalendář i vracamy do wydarzeń, które zmieniły świat muzyki i medycyny. To wyjątkowa data dla fanów dobrego brzmienia. W 1979 roku świat poznał słynną płytę Highway to Hell grupy AC/DC, która stała się jednym z najważniejszych wydawnictw w historii rocka. 4 lata później swoją pierwszą płytę wydała Madonna, zaczynając drogę do światowej sławy. Z kolei w 1921 roku badacze z Kanady dokonali przełomu w

medycynie, odkrywając inzulinem i dając nadzieję milionom chorych na całym świecie. W części publicystycznej przyjrzymy się przygotowaniom do Gorlowskiego Święta. Jabłonkowcy, PZK-owcy szykują nie tylko całą imprezę i swoje 300-istka, ale sprzątają też cały lasek miejski. Z kolei Koszarzyska łączą w tym roku siły z sąsiednim Milikowem przy organizacji letnich imprez, a w gminie trwają również wakacyjne inwestycje. Najpierw piosenka.

0: Jabłonkowscy PZKO-wcy przygotowują nie tylko całe Grodzkie Święto, ale także krzątają się przed imprezą wokół swoich trzech stoisk oraz starają się przyszykować do Grodzka cały Lasek Miejski. Redaktor Jacek Sikora poprosił o rozmowę prezesa Jabłonkowskiego Koła Andrzeja Goebbela.
1: Pan Andrzej Goebbel, prezes Jabłonkowskiego Koła. Oczywiście rozumiem, że wasze koło żyje teraz Grodzkim Świętem. Wasza sztandarowa impreza.
2: No pozdrawiam słuchaczy Radia Ostrawa. No i u nas jest bardzo ciekawie i prawdę powiedzieć bardzo pracowito, bo dla dużo ludzi to wakacje teraz są czasem odpoczynku, a dla nas właśnie ten ostatni czas przed Grodzkim Świętem to jest okres bardzo intensywnej pracy. No i udało nam się w Miejskim Lasku nasze stoisko przy moście zrenowować. No i taką rewitalizację zrobiliśmy jak z zewnątrz, tak w środku. No i oprócz tego jeszcze udało nam się obnowić też dalsze stoisko, co tam jest obok Jurowic. No i wciąż pracujemy jeszcze w Miejskim Lasku, bo chcemy, tam będą kontejnery za wychodkami. Taki składzik robimy wspólnie z miastem, żeby te ławy i żeby te pnie, co to na nich siedzicie, no to żeby było gdzie sprzątnąć. No i chcemy te wychodki, które tam są stare, jeszcze zaraz obok sceny to zlikwidować i przygotowujemy z miastem projekt na nowe wychodki jeszcze obok sceny.
1: Bo ja pamiętam, że jeśli chodzi o te ławy i pniaki, to w swoim czasie było zawsze magazynowane chyba w kolibie wydawców, Wirtów.
2: No chyba tak, ale pniaki były u pana Wirta w kolibie, no a te deski to było wszystko w naszym stoisku. Właściwie to stoisko było pełne desek. No a teraz filozofia jest taka, że chcemy tych imprez trochę więcej zrobić, jak w Miejskim Lasku, tak na Mazurowicach. No i potrzebujemy właśnie to nasze stoisko, żeby było wolne, żeby można było kiedykolwiek tam sprzedawać placki czy inne domowe wyroby.
1: A w ogóle jak się przygotowujecie do Grola od takiej tej technicznej strony, bo na przykład Grodzkie Święto to przede wszystkim cała masa porządkowych, prawda? I to wszystko są z waszych szeregów ludzie.
2: No porządkowi to jest służba. To niestety po prostu to byśmy nie dali rady utrzymywać tam ten rygor na tym Grodzkim Święcie. No ale inaczej wszystko załatwiamy, co idzie. No i na szczęście ten zarząd, który tu teraz jest, bo to właściwie każdy członek zarządu ma swoją odpowiedzialność za pracę czy za organizację. No i staramy się to rozdzielić, tą pracę, no i żeby było jak najlepiej. No i wy goście, jak przyjdziecie, żebyście mieli jak najlepsze odczucie co do jak kuchni, tak porządków, tak programu.
1: A co jeszcze taki normalny gość Grodzkiego Święta nie widzi? Co tam wszystko jeszcze trzeba robić? Za co wszystko jesteście jeszcze odpowiedzialni? Co tam wszystko robicie?
2: No, to jest bardzo dużo pracy. Już właściwie zaczynamy od poniedziałku, gdzie już właśnie przywozimy mięso z rzeźni. No i robimy produkty, które później wam proponujemy. No a oprócz tego musimy zrobić jedzonko dla całej masy członków zespołu, które występują na Grodzkim Święcie, bo właściwie każdy otrzymuje ten bon żywnościowy i napój, żeby po prostu po występie mógł trochę tą swoją energię dopełnić. Także tego jedzenia jest mnóstwo, które musimy przygotować. No a oprócz tego później od środy zaczynamy już ustawiać wszystkie stoiska, ławy i całą aparaturę dźwiękową. No żeby było jak najlepiej w piątek, jak przyjdzie o 4:30 do przedania klucza od burmistrza do naszego koła PZKO, to żeby było wszystko zapięte na ostatni guzik.
1: No a trzeba też przygotować solidnie dom PZKO, prawda? Bo to tu właśnie odbywają się niektóre imprezy towarzyszące, seminarium czy na przykład kawiarenka pod Pegazem, prawda? No a w niedzielę to tu właściwie spotkają się rano zaraz wszyscy gości, którzy przyjadą.
2: No to jest sprawa oczywista, że to trzeba wszystko mieć przygotowane i co pan powiedział, to oprócz tego jeszcze będziemy mieli otwartą izbę regionalną, że goście będą mogli obejrzeć te eksponaty, które są w tej izbie, no i będą tam też ludzie, którzy parę słów powiedzą, jakby ktoś był zaciekawiony, o jakie eksponaty się tu rozchodzi. No a to przygotowanie to już jest właściwie cała kuchnia, wszystko po prostu działa, żeby było wszystko ok i żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Może jeszcze zapytam o takie sprawy techniczne, bo sporo, chyba może nawet połowa, nawet więcej ludzi przyjeżdża tutaj na Gorolskie Święto samochodami, prawda? Gdzie będzie można zaparkować? Jak to ma się załatwione?
2: No to jest przygotowany już cały plan parkingów, no i to na internecie, to każdy gość może znaleźć sobie miejsce, w którym są pozwolone parkingi. Myślę, że tego jest stosunkowo dużo, może niektóre trochę dalej, no ale tych parę kroków zawsze można zrobić, żeby tu przyjść do areału. Także zalecam bardzo, Gorolskie Święto po prostu jest zabezpieczone co do parkingów, współpracy z miastem, także chyba by nie miał być żadnych problemów z parkingiem.
1: A od kiedy będzie można oglądać Gorolskie Święto w internecie?
2: No już od piątku właściwie, jak zaczynamy Gorolskie Święto o 16:30 przedaniem klucza od miasta Jabłonkowa, to później już kawiarenka leci, no i program na scenie leci, no i zawsze jest tu ta sama firma, która te streamy robi na internet, także myślę, że jak na razie się zawsze udało i że teraz będzie też wszystko w porządku.
0: Już ten weekend rusza Gorolskie Święto. O przygotowaniach do imprezy mówił na naszej antenie prezes Jabłonkowskiego PZKO Andrzej Gebel. Przy organizowaniu letnich imprez włodarze Koszarzysk połączą w tym roku siły m.in. z sąsiadami z Milikowa. Ale nie tylko imprezami gmina żyje. Są też wakacyjne inwestycje. Redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z wójtem Januszem Klimkiem z Ruchu Koegzystencja.
1: Pan Janusz Klimek, wójt Koszarzysk z Ruchu Koegzystencja. Panie wójcie, mamy właściwie połowę wakacji, a to jest czas, kiedy koszarzyszczanie wyjeżdżają, a tu sporo ludzi przyjeżdża do waszej gminy, bo tu mają swoje domki letniskowe, albo po prostu spędzają czas na Kozubowej czy gdzie. Jak to wygląda podczas tegorocznej wakacji u was?
3: Więc witam z Koszarzysk. Tak jak pan mówi, no u nas jest około 400 stałych obywateli w Koszarzyskach, a przez lato nas jest może 800 nawet. Coś na jedną stronę jest bardzo super, na drugą stronę są z tym związane różne problemy, czy już tam z odpadkami a tak dalej. To znaczy, jeśli chodzi o lato w Koszarzyskach, jeśli chodzi o życie kulturalne, że tak powiem, to już teraz w niedzielę jest taka wspólna akcja z gminą Milików, gdzie na Kozubowej jest odpust, a później turyści mogą zejść do Koszarzysk. Tutaj i w dołku jest taka impreza, gdzie ćwiczenia strażacy mają, a później jest zabawa do późnych godzin nocnych.
1: Wasza gmina była znana z tego, że tu kiedyś odbywały się znane festiwale country. Tu na przykład chyba między innymi zadebutował Blaw chyba.
3: Tak, tak. I myśmy w zeszłym roku wrócili właściwie do tej tradycji i w tym roku 15 sierpnia też bardzo zapraszam do Koszarzysk, gdzie występują kapele ludowe, country, folkowe i tak dalej, także będzie super zabawa w tym stylu. A tydzień później znów miejscowe koło Milików tutaj organizuje rokowani pod gruniami, także znów będzie muzyka, ale trochę w innym stylu.
1: A już wiadomo, kto tam na przykład wystąpi?
3: No, tego nie wiem po prawdzie.
1: A jeżeli chodzi o jakąś działalność, na przykład tę wakacyjną różnych organizacji, na przykład PZKO czy innych, na razie tu się nic nie dzieje chyba, tak?
3: To znaczy oni tego 15.8. na tym koszarzyskim feście będą, czy PZKO, czy seniorzy będą zapewniać bufet.
1: A jeżeli chodzi o inwestycje, macie coś teraz? Coś się dzieje?
3: Oczywiście, że się dzieje. Jesteśmy, można powiedzieć, we finale tutaj z parkiem przy gminie. Montujemy ławki, jakieś kosze na śmiecie i tak dalej. Także zrobiliśmy takie boisko dla dzieci, piaskownica i tak dalej. To jest jedna taka inwestycja. Druga inwestycja, oczywiście są wakacje, także szkoła próżna, także malujemy szkołę. Naprawiamy dach na altanie przy szkole, do którego nam zaczęło zaciekać. Także ciągle się coś dzieje.
1: Jeżeli już jesteśmy przy szkole, to jak to będzie po wakacjach? Ile dzieci będzie?
3: No, dzieci będzie więcej, jako było w zeszłym roku szkolnym, tak powiem. Głównie w polskiej szkole, gdzie był trochę kryzys, ale w tym roku jest okej.
1: Są nowi pierwszacy, tak?
3: Są nowi pierwszacy, tak.
1: A jeżeli chodzi na przykład pytam od 2 czy 3 lat, jak to wygląda z tą zaplanowaną przeprowadzką do nowego lokum.
3: No, to jest taki temat na długo. Ja już mówiłem chyba więcej razy o tym, to znaczy myśmy, jest na to spracowany projekt, wszystko było dopięte do guzika, nawet dotację jakąś dostaliśmy.
1: Bo to będzie w tym byłym sklepie, tak?
3: Tak, to jest w byłym sklepie, były jednoty, które kupiliśmy. Ale niestety nam się zeszły 2 takie duże akcje. Dostaliśmy w tym czasie również dotacje na kanalizację, więc szliśmy tą drugą kanalizacji, a ten sklep, ten nowy budynek musi po prostu poczekać jeszcze jakiś czas.
1: A tam to będzie jak wyglądać potem? Będzie oczywiście gmina i mówił pan w swoim czasie o archiwum gminnym też.
3: Będzie gmina, będzie biblioteka, która jest teraz tutaj, a na górze by miał być archiw, tak, ponieważ tych papierów, które trzeba archiwować, jest czym dalej, tym więcej.
1: A jak szacujecie, ile by to mogło kosztować, ta cała przeprowadzka i zagospodarowanie tego?
3: No, cały ten budynek był zaprojektowany, ta konstrukcja, na jakieś 15 milionów koron, ale to są ceny z roku 2022, także w dzisiejszym czasie to będzie dużo więcej.
1: A państwo by mogło pomóc, bo to przecież chodzi o administrację, tak?
3: Tak, myśmy zyskali jakieś w tym czasie 9 milionów koron dotacji na tym było.
1: Czyli musimy na razie trochę poczekać.
3: Musimy jeszcze poczekać.
0: O letnich imprezach i inwestycjach w Koszarzyskach mówił wójt Janusz Klimek. Jutro porozmawiamy o organizowanym w ramach Gorolskiego Święta przez Beskid Śląski turystycznego rajdu o Okrepce Macieja. A prezes Beskidu, Halina Twardzik, między innymi powie.
4: Tras do wyboru jest 12. Bardzo dużo. Najdłuższe są takie ponad 20 kilometrów. To jest trasa, która prowadzi z mostu przez Girową, zejście na szosę i z powrotem na Baginiec. To jest bardzo długa trasa, ale te trasy z Bystrzycy przez Filipkę, te 16 kilometrów i tak dalej. Jest także trasa krótka, która jest 11-kilometrowa przez Girowę do Jabłonkowa. Także myślę, że wybór tras jest bardzo szeroki i może każdy skorzystać.
0: To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla państwa w poniedziałek 27 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Sabina Wojnar i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.
5: Mamo, kiedyś będzie nas stać, żeby tu przenocować?